Bober, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, Bober! Ale jesteś, kurwa, duży, ty!